Mbuye Bankani Zmenezi, Jaja Ndi Kwa Jaku Afrika, Ntari Ndi 7 minutes past 5 Mwadzuka Bwanji. Chikulano Mwaliamba Morani, Konsekwense Mwini Umuli. Chiro Kondwa Kuzi, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadzuka Bwanji, Mwadz

kibafika china chirichen skambira pano usifembera ina pakati na baba samwe akuta za moyo kachenkhedo kama tenda kusiana siana ndipo na konkolo bwe lifunika isibakala nkhane sobripo bolesa mabasa ningatia mwe ndipulero lino titi bolesa za vuto la kunesa kwa mbuto ya kututira atenda matambulansi ya kuzumbu ndipo siku zino za mphipo tinchini bifuwa tinga bifunze lini konko nifunika baka makuna wana wali mashibesi mwe mafunika nkelega ini pa kutoma ndipo kajuzi pa fupi ndipo nakabachi pafuna kuchenka matenda ya mwea yomwe tinkula bimshini na bifuwa ni nthawe yache.